0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.